0: Mikra.
1: Eni
0: non to diabiara mi demu.
1: Eni non to diabiara mi demu.
0: Ena mikra ewusi.
1: Ena mikra ya.
0: Me konete me yire.